ciebie ukaz. Dawaj, suna! Widzisz, i z Moskwy bieżol, nieki jeretik, Gryśka Trepiew, znajesz li ty etat.